Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

miesiąc leci, znów popuścisz trochę spodnie i łysina ci zaświeci. Rejs się dłuży, łajbą kiwa.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: All round the corner we will go.
2: Round the corner, Sally.
1: Around Cape Horn to the ice and snow.

już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się winną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy, rum jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Na nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

cicho zagra, bosman krzyknie, wyłazić na dek, na kej pozostanie. Kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć w dziki zmorzętan.

Szajba w końcu z trzaskiem odbije i pierwszy obierze kurs. Za rufą znikną główki portu, przed dziobem ujrzysz utęsknione morze i wtedy wnet zapomnisz, po co zaciągnąłeś się. Wybierając żagle myślisz tylko, czy kiedyś z tym wszystkim zdołasz rozstać się.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Przy

Wiatr grał na ostrzach skał, tam rybacy najdzielniejsi z dzielnych są. Z Atlantykiem za pan brat, to ich własny wolny świat. W nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Czas codzienny podjąć snój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, wiatr przegania stara chmur, kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz. Lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole dusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew,

uszelkę taką zupełnie niedużą. Niech ci zastąpi dobra wszelkie, kiedy się cienie wydłużą. Niech ci zastąpi szaloną miłość w czasie miesięcy rozstania, gdy w rejs wyruszysz w ocean samotny i dość będziesz miała czekania.

połowów. Utracę wiarę, nadzieję, miłość, niczym będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: chcesz.
1: Lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht. Gdzie ta Koja?

na szeroki świat. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę fur na plecy i prościutko gnam. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

szeroki świat, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja wymarzona w snach, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Przeszły lata, zapyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

Piękne kształty miał, do dziś w śnie widzę je. Gdy szliśmy koło Kornu skał, sztorm zawył od zachodu. Z żaglowca nie zostało nic, no może beczki dwie.

dały kartacze i z trzaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przepuścił abordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki

co zwartym otaczał kołem. Orzekł odeszła dziewczyna twa, podniósł się ciężko, złamany ciosem.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

ładowniach naszych skarbów moc przeminął bitwy czas. I tylko może stoi w krwi kolejny jeden raz. Okrutny los dosięgnął bryk, co wzbudził straszny gniew. A tutaj może niesie w dal

0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Raz.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

On wyruszał na łowiska i makrele łowił tam, lecz unikał wielorybów, nie dla niego tłusty tram. Po szerokich wodach pływał, odwiedził wiele bóg.

0: Dziękujemy bardzo. Brawo, Ostry, Białystok.
1: Dziękujemy Tychom za zaproszenie, za spotkanie. Do zobaczenia.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

twarzy blizny, w oczach błysk. Nie ujrzycie szybko żon, skądś dobiegł głos. Na pokładzie chcę tu mieć za chwilę wszystkich. Za zwycięstwo pijcie i za pełny trzon.

słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Pamiętaj w mieście Amsterdam, zważ, że co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zważ, że co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zważ, że co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

0: Zapisuj go, a potem coś golniemy za Margo.
1: Kiedyś Margo tak mówił, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał, ach spójrz na mój dołysek i nie ręce, to ten zasiały gloria.

bohaterską pierś z brzuchatym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarkał nos, dwa palce, pysk twardo drze do rej. Wyciąga słodziuteńki trel, jak ten pastusz.

ręku wiatr. Stary wypiwszy miętkich jajczych chlapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba jak się patrzy na strzykanego sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej, powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Marię.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Raz, dwa, trzy.
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, sportu wyjdziemy, nim stanie świt.
2: Ciągnij

Krzysiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Myślę.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zdawało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

Ili chłopcy odwiedzają Alabaduj. Najczęściej młody Szala Brown Alabaduj. Po nocach mą matkę do miasta brał Alabaduj. Gdy ojciec wrócił ech na ląd Alabaduj. Zimny i pusty zastał do...

aż tak często zdarza się. Do portu wlógł się tak jak cień. A matka wróciła na drugi.

chyba, że przeżyłem. Chociaż w morzu długo byłem, a do portu, skąd wyszliśmy, jakoś wracać strach.

słuchajcie teraz mnie.

dnia. Coraz głośniej z giełki warczak odnalazł już swój bar. Nie butelkę krwi Nelsona w Neo suszy, a panienek nie brak tu przez.

kwiatów dzięczy się. Lśni jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Żeglarzczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orza pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żagli trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie odbyć.

przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz forsy, spadaj, Jack. Opłyń horny, wracaj tu z pełnym.

0: Opłyń horny, wracaj tu z pełnym portfelem.
1: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja Zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Second Mate, darować parę chwil, prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, Second Mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

to dzielny stary na. Co myśli, wiemy już, do żagli kurze, a twarz. Nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second mate!

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Dzień.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdzieś ty zapodział nogi swe, czy zły ocean zabrał ci je. Możeś pijany, czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Konga, Włosi, Anglicy, Syjamczycy i Polacy, i Marokańczycy. Gdyby wrócił raz, drugi, gdzie zaciągnął swe długi, srogo tam się z nim kalczył.

Więc choć w swym kapitańskim kubryku różnych dewiz zgromadził bez liku, nigdzie przybić nie może, tylko błądzi wciąż morzem we wszelkiego

nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo, jako straszna dla wszystkich przestroga. O la la, o la la.

światu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Człowiek wiódł, języki znałem byle jak, że ten I love you i would you like, oh.

żegnały przez łzy. Gdyśmy po porcie na morze szli, kochałem je obie, tę z Jones i tę z Pierre. I starym kawalerem jestem po dziś dzień. Być może, że spotkam je pod koniec moich dni. I dalej już we trójkę będziemy razem szli. Ta mała Saint-Pierre i ta większa Saint-Jones. Ja razem z nimi, bo kocham je wciąż. Ta mała Saint-Pierre i ta nieco większa Saint-Jones.

0: ho, wybieraj ją, poderwi ją, hej ho, wybieraj ją, że hej, hej ho, wybieraj ją, poderwi ją, hej ho, wybieraj ją, że hej.
1: Gdy do portu przybijemy,
0: wybieraj ją, poderwi ją,
1: zaraz w miasto uderzymy,
0: wybieraj ją, że hej.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

cię panna. Przebrasowałem żagiel, hej, nie zły siebie roler. Przebrasowałem żagiel, rzuciłem kotwę w pawie, hej.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naprawdę wyznaczał wtedy kolejne dni. Myślałem chyba, że poddam się, lecz ciągła praca przy życiu, lecz ciągła.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

kanapy, portowa noc, patrz, morze śpi. Obsiadły gwiazdy, wszystkie reje, wszystkie dachy. Księżyc pobudził senne sny. Księżyc pobudził

Jacek, to jest...

0: Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Gdyby tak ktoś przyszedł.

teraz. Niech serca pompują krew do żył, ostatni to żagiel nasz. Pozostał za nami Skagerrak, mordęgi nadchodził kres. Lecz nie zapomnieliśmy, jak zatańczył z nami bies. Gdy stary do góry palec zniósł, to każdy

0: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej!
1: Łej, hej, załatwię go.
0: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
1: Dajcie mi czasa do padnego.
0: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej!
1: Łej, hej, załatwię go.
0: Że kiedym się ocknął, leżałem

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

pierwszy rajs. Wuj zabrał mnie w mój pierwszy w życiu rajs. Obiecał mi, że tam zobaczę, ile wart. Ja rzekłem, łatwa rzecz.

mi. Do dziś chętnie wracam do tych chwil, do dziewcząt z tamtych lat i tawernianych sal, gdzie muzyki skocznej rytm ciągle nam dodawał sił.

jak w rejsie w życiu jest, że przychodzi smutny kres i przy stole coraz więcej pustych miejsc. Wypijmy za nich dziś, niech żaglowce śnią się im. Dobre wiatry, piękne panny, beczki rumu, groki, gin. Zaśpiewajmy więc po cichu tylko im. Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami morza pieśń. Czyś może widział raz, czy ci sól przeżarła twarz? Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami.

smartfon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Laser do zrzucenia!
1: Laser do zrzucenia!
0: Do dołu z nim!
2: O, hej, na południu kogo tu fraj?
3: Hej, tam gdzie Floryda.
2: Dziewczyny tańczą, kiedy banjo.

Hey! Hey! Yeah!

pasowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jakiś smród, jakiś szum, bawełniany w krąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiać. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz,

Tysiąc fal słońca tysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z ląk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie

się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port. Spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz.

Oko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało. Czegoś by chciało.

0: Dan Dan, oh. Somebody stole my rum, oh. He didn't leave me none, oh. The no good son of a gun, oh. Me name it is Dan Dan, oh. The sailor man I am, oh. Somebody took my knife, oh. Somebody took my wife, oh. Me name it is Dan Dan, oh. Me name it is Dan Dan, oh. This moment I arose, oh. Somebody stole my clothes, oh. And a hanky for my nose, oh. Now it runs and glows, oh. Me name it is Dan Dan, oh. I like bread and jam, oh. Somebody stole my bread, yeah. I'll knock him on the bloody head, oh. And we cart him off quite dead, oh. Me name it is Dan Dan, oh. Drink rum from an old tin can, oh. Me face is pale and wan, oh. Cause I cannot get me none, oh. But I dance and sang and hum, oh. Oh, me name it is Dan Dan, oh. I come from an Irish clan, oh. I'm a big tough whaling man, oh. So shove on a frying pan, oh. And feed me beefsteak, yeah. Oh. Me name it is Dan Dan, oh. Me name it is Dan Dan, oh. Bend your backs and hold, oh. Just heave away and pull. Oh. Just one more pull, that's all. Oh. Just one more pull, that's all.
1: Oh. Hey, chongi lili mao, oh lili. Hey, chongi lili mao, zafał. Hey, chongi lili mao, oh lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć umiał.
1: Hey, chongi lili mao, oh lili. Hey, chongi lili mao, zafał. Hey, chongi lili mao, oh lili.
2: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
3: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
1: Hey, chongi lili mao, oh lili. Hey, chongi lili mao, zafał. Hey, chongi lili mao.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
3: A kiedy ta mała, co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy. Nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
3: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, symałem amorkiem, jak ciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Łóżku przygwozić lili byś chciała.
3: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała, gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
3: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
3: Nie miały znaczenia kolory na dzień, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Łóżko przygwozić lili byś chciała.
3: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pan nie osiągniesz swój brzeg.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili. Hej, ciągnij lili mało, zafał. Hej, ciągnij lili mało, lili.
2: Łóżku przygwozić lili byś chciał.
1: Hej, ciągnij lili mało, lili.
4: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: jak przez mgłę. Słyszałem matki głos ginący gdzieś w odmętach, razem z rodziną mą. Dziś cały świat okryła twoja toń.
1: Hej, może me uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me na próżno połasz mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać.

Dumnie chwalę prób. Nagle huk dał się słyszeć, jakby pęk przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk, lecz nie uratował nikt. Kilka chwil poszedł statek.

tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez niej jeden rok. Ale gdzie by się taki stał, co by wyroki boskie znał?

Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj i tych tam.

0: zadegnano.
1: Oj. Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Tysiąc to ciał zatonęł wśród morskich fal. W kilka chwil poszedł statek na dno.
2: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają.

wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

Jasiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

sam ginął mi. Od lodu ciężki statek nasz przechylę piekielnym szedł i resztką sił pchał się przez krew na ławicę

jedziemy dalej, szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, tak ty mój Orionie, jedziemy dalej, szkoda dnia. Wieczorem brał swoją gitarę, takie brząkadło jak tu mam. No i zawodził, ach ty mój Orionie, dla ciebie śpiewam, tobie gram.

Przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście rozumiał.

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście...

0: Vancouver, a całą resztę, jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stów.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: Mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy 2, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam. Czy mi kompani ufają, czy nie, ja stawiam. Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam. A gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam. Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Przypala mnie w górę, niesie czy w dół, ja stawiam. Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatni mewy krzyk. I chociaż pokład chwieje się, raz jeszcze okiem rzuć, na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie powrócisz się.

Siedzę sobie ze szpadelkiem, babki z piasku kroję. Pytam, czyje jesteś może? A ono mówi, twoje małe, twoje.

wtedy, mój Boże. Gdzieś na chwilę znikną ludzie, będę ja i może. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje, dziadek, ciągle twoje. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje,

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Fala, wielka fala, burty nasze rwie.

wszyscy na dnie. Fala, wielka fala, rozwaliła ster. Łajba jak tancerka w karnawale tańczyć chce. Gdzieś na wielkim młodem wbija twarde szpon.

wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że to ląd, że już blisko jest nasz dom. Pędzi złota fala, którą dobrze znam.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka

0: Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: A nasz pan dał nam miód,
2: żeby nam osłodzić

właśnie tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie.

ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób.

0: przez Belwastu grób, najdłuższą w świecie parą lub. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek, istokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim jest ona, powiedz mi.
1: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja Zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Ale

landów złożyć gości swe. Bo każdej nocy śnił się im ostatni ziemi brzeg. Odkrywcy nowych lądów złożyli kości

pływa, może w groźną biel. Nic z nas się nie zatrzyma, nigdy nie zawaha się. Bo każdej nocy śni się nam ostatni ziemi brzeg. Nikt z nas się nie zatrzyma, nigdy nie zawaha się. Bo każdej nocy śni się nam ostatni ziemi.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz

Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas w Grytwiken. Twarde miał serce stary Larsen.

z tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas w Grytviken, tam daleko w Grytviken.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

zostawił nas butelkę za naszą poniewierkę. Za pieski los i pieski, pieski wik. Niech dymią wszystkie czuby, niech śpiewa cały kubryk. Panieneczki, otwierajcie.

broniła, nalej mi, bo jutro będzie gorzej, jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena, gorzałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie,

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

szum i wiatr. Lato, noce z komarami i lili wodnych kwiat. Cały świat zaczarowany budzi się ze snu. W górę, żagle, w górę

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Gdy przywitał nas o świcie nad lądem słońca dysk, to wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam, lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej prowadź mnie, gdzie mój dom, rodzinny dom. Z bliskimi znowu spotkam się i nie ruszę się na krok. Jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień.

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko stąd.

Ale grunt, jaki jesteś gość, świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisk.

wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesza, jak tylko kręcą.

Jest wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jest.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zorn, poczuć siłę swoich rąk.
1: Mrożny wiatr i mgła mi bije twarz, wciska się pod kaptur, żyć nie daje nam. Przymrużone oczy śledzą nikły blask gwiazd, które

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

jednym barze gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak, cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał, jak zabłąkany wiatr

Czy widziałeś tę kobietę? Tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok. O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony wrak.

zmienić choćby drobnym gestem tego, co już jest, zrobisz źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg. Jak porzucony brak, śnią, że dobry Bóg tam w niebie słone może znów im da. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły świat.

słone może znów im da. Jak zabłąkany wiatr szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły świat.

nadszedł ten feralny dzień czerwcowy. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło portem. Rozpusty wyspę dosięgnął gniew Boży. Gniazdo pirat.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przytulna koberża. Ja też lubię tam jak ciasto mieszać w dzieżach, a me ręce są jak piekarze, co bułeczki słodkie.

0: Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie.
1: I jest tam morze jak świat szerokie.

Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Kochanie, wo, wo, kochanie. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupiony kłamstwem grosz.

0: do stracenia, gdy ci kochania w życiu brak.
1: Kochanie, kochanie,
0: po co to?
1: Kochanie,
0: i co z tego masz, kochanie?

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood, w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
1: Zobaczyłem, jak za rogów wnet
0: mundurów rząd wyłania się.
2: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
0: na bruk posłał mnie żołnierski but.
1: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
0: teraz armia będzie matką twą.
1: Hej, rad

rozmowy o niczym. Zostawiam te wspomnienia zmarznięte jak ty. Niepewność nocy i szarość zwykłych naszych dni. Nikim byłem, spójrz, a dzisiaj czy widzisz? Znów blady świt nadchodzi, niepewny jak ty.

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

gry. Wciąż tną badery, trzeszczą szafy makrela, dorsz i śledź, a załoga, załoga reperuje sieć. Czas leci, pełne ładownie, minus 32.

Mialczesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęsi zła, a ta ryba o rany na pokładzie drga.

bierze komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz. Bo tu w Małpim Gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

0: pamięta mnie.
1: Pamięta?
0: A może i nie. La la la di la la la la di la la.
2: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Co?

stanęliśmy też u pompa i bram. Był ciekawy każdy z nas, jak wygląda dziś starożytny blask, gdy przeminął jego czas. Wyryliśmy więc inicjały swe, by powrócić.

0: co tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Wolno ciągnie łajba stara, w biodrach się kołyszy, a muzyka z odbiornika wplątuje się w ciszę. Z papierosa dymu

0: posegałem.
1: Smutno w długim rejsie, czas wolno leć.
2: Aż tu nagle niemożliwe, bo słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Znalazła się przypadkiem.

bine zagrało. A po rejsie siedzę w domu samotny, kochany, żona w mieście na

0: słychać, kolego?
1: A on z oczkiem od ogórków także się tętego.
0: No i chyba w perze do mnie wezmę rejs jak leci. Aż tu nagle niemożliwe, słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Chyba radio przed południem.

0: wyciągnij,
1: trzymaj te włosy z głowy rwał.
0: Ciąg ty nie ciąg,
1: bo przed dziobem latał obraz skał.
0: O, ciąg ty nie ciąg,
1: sterynek w żyłach krew zimną miał.
0: Ciąg ty nie ciąg,
1: puść na dystans, trzymał od tych skał.

Szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg, ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord. Jeszcze nas ciskał, jeszcze dbał. Szkwał co chmurzyska nisko gnał. Fajna ferajna nas tam szła. Jim Patokajna szło.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem, kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już, łapy w kieszeniach, no i nóż.

no okrutnie trudno znieść. Może by wody dali gdzieś, my nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś, już my pod pinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła, Jim, padokajna, szpun i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingów, cały funt. Zapłacić możem, mówi Pat. I cztery noże w stołu blat. Szynkarz się zgodził, może wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

drugać wariata, ugać jak snut. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy nie my.